0: La Industria Inc.
1: Julián Turizo. Baby, bebecita.
2: Hot Latino Chart.
3: Pred nami je le še 10 najboljših latino hitov tega tedna. Na 10. mestu La Nueva Escuela in Omar Montes, La Rubia.